0: Гэта нобілітацыя, так, што з такімі людзьмі я тут на сцэне адбіраю гэты медаль, гэтую ўзнагароду. Гэтых людзей праца, яна застанецца на пакаленні, таксама і відзьміся будуць на ўжо заўсёды.
1: Zaistniał w tej sferze promocyjnej, a jego pomysł, widzi mi się, będą na wieki.
0: I udzięczny prezydentu, udzięczny tak samo usim białostaczanom, jaki ja hałasowali i buduć może hałasować jeszcze na projekt Białystok widzi mi się. Tak samo udzięczny dla wiceprezydenta Rafała Rudnickiego i jego uradnika, jaki ja już opaśla hetaga usiego rychtują tyja miejsce, gdzie mają stać, widzimy się, no, aframlają tyja papiery rozne, tak, no, tyja wielka praca. No i tak samo pieradusim dziakuję dla skulptora Damiana Kucaby, jaki u siebie tyja widzimy się, jaki ja jeść u Białostoku wykonał. Wielmi przychorzy, ja wielmi fajny, ja...
2: I na kolki my rozumiemy, w tym budzie tak samo podawali się na gromadzianski budżet gradzki, tak? To kiedy szukać wyników, czy wzięli ich u konkurs, u głosowania?
0: No, głosowanie będzie jak zasiady gdzieś tam u kastryczniku, listopadzie. No i wtedy trzeba czekać wynikał. Ja już ciepier rekomenduję ten projekt Białystok widzimy się. Buduć mają nadzieję następny ja figurki. Tak jak prezydent skazał, no to taki wielmi fajny, promocyjna rzecz związana z Białostokiem. Nawet widać, kolki ludzi hałasuje na te widzimy się, tak? To było 8 tysięcy człowiek, tak, białostaczanów, no, to wielka kolkość ludzi, jak ja, no, chcę bolsz takich figurek.
2: A już wiadomo, że ty prędzej na głosowanie wasz projekt?
0: Na pewno i on będzie poddany pod głosowanie, tak, tak, że dzwonili do mnie uradniki, mreczy afermlać, tak, na pewno ten projekt będzie poddany pod głosowanie.
3: Honorowe wyróżnienie prezydenta miasta Białegostoku, Urbi Meritus, zasłużony miastu, otrzymuje pan Łukasz Leoniuk za wspaniałą wyobraźnię, za to, że wymyślił w białostockie widzimy się.
4: Łukasz Leoniuk, for his remarkable imagination and for creating Białystok's widzimy się birds.
5: Łukasz Leoniuk, społecznik ze świetnymi pomysłami. To wyobraźni, która twórczo wpływa na przestrzeń miejską. Kilka lat temu był współautorem ścieżki turystycznej dotyczącej białoruskich śladów w Białymstoku. Później podarował białostoczanom uśmiech w postaci widzimisiów. To on zgłosił do budżetu obywatelskiego w 2018 roku pomysł ustawienia figurek niedźwiadków, które dziś tworzą rozpoznawalny szlak turystyczny i stały się symbolem białostockiego poczucia humoru i дистансу до себе.
2: І калі вы спрастаўлялі для атрымання ўзнагароды, гушвалі не толькі відзімісі, але і тое, што была ад вас беларуская сцежка, то што можам пра гэта сказаць і ці можам крыху залічыць у, так сказаць, у зборны відзімісі ў беларускі крыху акцэнт усяго гэтага?
0: У гэтым фільме было пра маю дзейнасць беларускую, так, і што я зрыхтаваў, так, гэты шлах і мапу беларускія сляды ў Беластоку. Но я ганаруся гэтым. Гэта быў такі час, калі я актыў udzielniczał, tak, u tym kulturnym życiu, tak samo to, no, kiedy idzie pra widzimy się Mikołaj, tak, i on taki przedstawnik różnych mniejszości, czy to religijnych, czy nacjonalnych, etnicznych, to ja, ale można będzie, думаю, podumać tak samo pra takoga widzimy się, jaki Polsz, tak, charakterem pasował do szmat kulturnej historii Białostoka.
6: Сёлета ўзнагароду Urbi Meritus, заслужаны гораду, атрымалі 11 чалавек і адзін дабрачынны фонд, якія спрычыніліся да развіцця і папулярызацыі Беластока. А з адным з іх, з Лукашам Леанюком, размаўляла Воля

bo dobry mój przyjaciel stracił wszystko w rok. Mamy żonę i nadzieje pogrzebane w proch. Bo dobry mój przyjaciel nosi krzyż. Krzyż nie jest popularny i ja dobrze o tym wiem. A gówno

Już było bardzo późno, my przecinaliśmy mrok. Samochód stanął dęba, gdy ktoś spytał, gdzie jest Bóg. Holokaust, infizja.

0: Гэта быў гурт «Авіяс», а мы цяпер працягнем тэму, якая прагучала ў навінах, а менавіта пра тое, што ва ўніверсітэце Беластоку ствараецца цэнтр даследавання нацыянальных і этнічных меншасцяў, які будзе займацца пытаннямі ідэнтычнасці, культурнай спадчыны і становішча нацыянальных супольнасцяў у Польшчы. У цэлай Польшчы, паколькі гэта ўстанова панад рэгіянальна, пра што скажа кіраўнік новастворанага цэнтра Артур Канапацкі, які таксама кажа, што адной з галоўных прычын яго стварэння з'яўляюцца трывожныя сігналы пра адмоўнае стаўленне да нацыянальных меншасцяў у Польшчы ў апошні час.
1: Мы тут ще нестати в Польсе віджимо та нігенч до сполечність міншощових, до інності в обле, jest bardzo taka niedobra, a my chcemy jakby zwalczyć ten stereotyp tego mówienia o mniejszości jako o takim innym, zupełnie obcym. A przecież te mniejszości, one nie są obce, szczególnie te, które tutaj funkcjonują, bo te mniejszości tworzą tą Rzeczpospolitą od stuleci. I to nie jest tak, że one się nagle pojawiły tutaj i są takim tworem dziwnym.
2: Czy będą dosiedlenie centra mieć wykluczony akademiczny charakter, czy mogą wpływać tak samo na dzierżawną i samokierowalną politykę, do czynienia do mniejszości?
1: Ja myślę, że w jakiś sposób, tak będziemy starali się pokazywać, szczególnie dla przedstawicieli Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, jakie rozwiązania można implementować do szkolnictwa wyższego, co możemy, że tak powiem, wnieść jako centrum do tych zmian, żeby o mniejszościach może więcej było w programach edukacyjnych, szkolnych, akademickich. Myślę, że to jest rozwiązanie jakieś takie ciekawe, bo to są różne głosy naukowców i różne spojrzenia. Ja myślę, że dzisiejsza konferencja też da odpowiedź na niektóre rzeczy, bo widzimy takie prowokacyjne pytania nawet, czy warto rozmawiać o mniejszościach.
3: I cieszę się, że Uniwersytet Białymstoku ma ten zaszczyt, żeby to centrum powołać i realizować te działania. Ale jeszcze raz podkreślam, bardzo Państwu dziękuję, że tutaj jesteście. Dziękuję bardzo.
4: Важнасць стварэння Беластоку, цэнтра даследавання нацыянальных этнічных меншасцяў, падкрэсліў і сябар супольнай камісіі ўрада нацыянальных этнічных меншасцяў Ігар Лукашук.
5: Ён перш за ўсё будзе карысны для ўсіх у маштабах краіны. Не было такога навуковага асяродку, які б займаўся мэтанакіравана даследаваннем культуры, гісторыі і не толькі, але і жыцця грамадскага меншасці нацыянальных, у тым ліку зразумела і беларускай. Але трэба зазначыць, што гэты цэнтр не будзе абмежоўвацца толькі выключна да падляскага ваяводства. Мэта і маштабы нашмат шырэй. Гэта праца будзе накіравана на ўсю нашу Украіну. Лічу, што ён не будзе толькі выключна займацца даследаваннем, але таксама будзе выпрацоўваць нейкія канкрэтныя прапановы, як пэўныя абставіны памяняць, каб меншасці больш эфектыўна і папулярызавалі сваю культуру і гісторыю, але і таксама, дзякуючы гэтаму, убагачалі культурніцкую прастору ў нашай краіне.
4: Ці плануе цэнтр міжнароднае супрацоўніцтва з даследчыкамі, якія займаюцца праблематыкай нацыянальных меншасцей усходняй Еўропы, можа быць нават з Беларусі?
1: В tej chwili skupiamy się raczej na Polsce, dlatego że centrum, to jest pierwszy rok działania centrum, więc jakby tutaj nie chcemy mówić, że będziemy od razu się szeroko wychodzić. Na razie skupmy się na Polsce, zwłaszcza, że dotyczy to mniejszości narodowych i etnicznych według ustawy z 2005 roku. Więc jakby na razie mówmy o tym, co jest tutaj, a nie szeroko.
4: Jak będzie polegać współpraca tegoż centra, na przykład Centrum Białoruskiej Kultury w Białymstoku?
1: Absolutnie tak. My chcemy współpracować i z Centrum Kultury Białoruskiej, i z Centrum Niemieckim, i z Centrum Kaszubskim, i z każdą inną organizacją, i z Romami będziemy chcieli współpracować, więc absolutnie chcemy tutaj szeroki aspekt współpracy. To nie jest zamykanie się na akademickość, to co podkreślam. My chcemy wyjść do mniejszości, do tych organizacji mniejszościowych, żeby te organizacje poczuły, że mogą też tutaj jakoś zafunkcjonować. To absolutnie.
4: Удзельнік конференции профессор Ежні Кітаровіч подкреслю важность деятельности новостворенного Центра исследований национальных этнических меньшинств. По поводу его слова, у меня ведут такие науковые установы, створяют умовы для поглубленного вывучения питания идентичности, культурной спадщины и сучасных выгликов. Такими сутыкаются национальные меньшинства, у Тамалику белорусская супольность Подляша.
6: Устава, моим зданием, вызволила активность. И то очень выразно, особенно у молодых людей. Я сейчас бадал репрезентантов меньшинства белорусской. То в эффекте мне вышла такая креатив. Тożsamość. Zwracaliśmy ciągle uwagę na to, że edukacja formalna, szkolna, edukacja w instytucjach państwa, można polskiego, ale nie tylko polskiego, gdzieś zaniedbała właśnie ten problem, natomiast edukacja pozaformalna, związana ze stowarzyszeniami, organizacjami, fundacjami, nabrała takiej prędkości, można powiedzieć, ekspresu, dlatego, że ludzie chcą wiedzieć, kim są, chcą się realizować w tym, czym są. Wcale nie znaczy, że rezygnując, równolegle realizują się i bardzo mi wyraźnie wyszło, czuję się Polką, mam swoją ojczyznę, tak, ale rdzennie się czuję, czy piersiunką, czy ukraińską. Żebyśmy próbowali w jakiś sposób popracować, uświadomić, zwrócić uwagę na to, ile wniosła ustawa przez te 20 lat i jak mamy dalej pracować i konsumować jej zapisy, bo to jest najważniejsze.
0: Centr dosledowania nacjonalnych i etnicznych mniejszości będzie działać przy Uniwersytecie Białostoku na Fakultecie Nauk ab Edukacji. A na сьогоднішній конференції, в час якої поклікали гэтую ініціативу, гэтую дослідчицько-практичну установу, побывала Вольга Сямашка.
7: Беларуская радіорація. Рація.ком.

jak jesteś, dokąd płyniesz. Cokolwiek zmienisz, nim przeminiesz. Na próżno uciekasz przed światłem.